Radio Mosambiki misoro provinsi yombanike irufakaza mabasa yomuchindawo. Radio Mosambiki misoro provinsi yombanike irufakaza mabasa yomuchindawo. Radio Mosambiki misoro provinsi yombanike irufakaza mabasa yomuchindawo. Radio Mosambiki misoro provinsi yombanike irufakaza mabasa yomuchindawo.

0: makumi matatu misiswa nimesikwa na kuita mishano ndiona 22 horas e 35 minutos
1: wanitendereza muzo
0: ndakuzwa kuti varipo here vakaemera kufona nekuti varikuzwa wero zira demzambeki varipo vanotaimira kuzwa kuti yakwana nguva yekufona